tebą chodam i mam odsieczę. Chodę sam se opet rodio. Ljubav mi krivac i za to. Sve se čini kao deja vu. Sklopim oči, ti si uvijek tu.